Ensha lika kafera dzizwerera kwano kwa Nwanyi FM kaini kai. Kasamla kapina kaulu mfe kapina kazonke temperature. Kelvin aulu lukupe zonke.

0: Vakasheshe puzo yemena kie. Kina hamangi mwalifasi moku na nikozo ni vuiketo.
1: Kikongo.
0: Mukuta kuluna pamulika dai.

0: Nombo ke 253088 mukone kudacho mukone kuliza mwekete pina. Hello.
1: Hello.
0: Watozwan.
1: Utozi mtozwaje.
0: Utozi ante mngaka.
1: Ensha, dali kupera pida dancha ndali viki za ghetto.
0: Arvane. Mkete ngwe mkete siri.
1: Mwini sa yavu yelwa Eloi.
0: Okay, we got Taliban.
1: Yeah, sure.